0: Radio Paradiso, Brandenburgs bester Softmix. Die Gedanken zum Auftanken mit Andrea Baltschuh.
1: Ein Polstersessel und ein Stuhl standen schon lange nebeneinander. Immer wieder wählten die Menschen den Sessel und der einfache Holzstuhl ging leer aus. Dabei fühlte er sich kernig und gesund und hätte gern etwas getan. Wie kommt es eigentlich, dass man dich so bevorzugt? Fragte er eines Tages den Sessel. Ich gebe nach, sagte verbindlich der Sessel und lächelte.
2: Und auf Polnisch. Wyściełany fotel i krzesło stały już długo obok siebie. Ludzie siadali zawsze na fotelu i proste krzesło drewniane zostawało zawsze z niczym, przy czym było zdrowe i mocne i chętnie by coś zrobiło. Jak to się właściwie dzieje, że jesteś ciągle faworyzowany? Zapytało krzesło pewnego dnia fotel. Ustępuję, powiedział uprzejmie fotel i uśmiechnął się.
3: Der Preissieger bleibt Preissieger, denn Aldi ist auf Platz 1 beim

0: Radio Paradiso, Brandenburgs bester Softmix. Die Gedanken zum Auftanken mit Andrea Baltschuh.
1: Die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an das Gute. Freut euch mit denen, die sich freuen. Weint mit denen, die weinen.
2: Und jetzt auf Polnisch. Miłość niech stanie się nieobłudna. Brzydźcie się złem, a łączcie się ze szlachetnym. Będący uczestnikami w niedostatkach świętych, prześladujący gościnnością, wielbijcie Boga tym, którzy was prześladują. Wielbijcie i nie złorzeczcie. Radujcie się z radującymi się i płaczcie z płaczącymi.
3: Wir brauchen dich. Wir wollen Audiowerbung besser machen und benötigen deine Hilfe als Hörer. Nimm an spannenden Online-Befragungen teil und erhalte dafür tolle Prämien. Also mach mit und registriere dich jetzt unter diehörer.de.
0: Es ist 21 Uhr.